0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA ANTZETA IRATIA TA RADIO KULTURAREN IRATI DIGITALA.